0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Nie opuszczaj mnie, każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał

dlaczego, jak zapomnijmy je. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

królewnie, co zmarła z żalu, bo nie poznała cię. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

Już nie będzie łez, już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest, tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie,

siedzisz pewnie w mroku i zastanawiasz się, czy twoja lodówka wciąż cię obserwuje. Podczas gdy w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł. I sprzedać prawa do swojego nazwiska firmie, która produkowała lalki przedstawiającego jako plastikowego twardziela w skórzanej kurtce, co ostatecznie doprowadziło do powstania serii zabawek opartej na człowieku, który nie istniał, a był jedynie tworem marketingowym, zrodzonym z czystego przypadku i chęci zysku, co w zasadzie jest idealną metaforą tego, jak działają współczesne relacje w wirtualnej przestrzeni, gdzie każdy z nas jest takim plastikowym produktem w ładnym pudełku, czekającym na klienta, bez żadnego konkretnego celu w tym szalonym rytmie życia. W X-Vibe. Teraz Timbaland i Justin Timberlake serwują Carry Out w X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Kuba z Żoliborza nie zmruży oka, bo jego sąsiad znowu trenuje stepowanie o 3 nad ranem w butach z metalowymi flekami. Więc puszczamy Wake Up in the Sky, żebyś w końcu poczuł się jak w chmurach, a nie na betonowym suficie. W radiu X Vibe leci Gucci Mane, Bruno Mars i Kodak Black dla Kuby. Od prowadzącego, obyś wspał dzisiaj w niebie, a nie w korkach.

W 1982 roku twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze i wyglądały bardziej autentycznie. W tym obłędzie Nightmare Egg w X-Vibe. Totalny brak szacunku dla zmarłych zawsze wychodzi w kinie najlepiej, więc nie mrugaj, bo twój sen zaraz przerwie jary. Oddział zamknięty i obudź się w X-Vibe.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie widzisz, że za oknem świat wcale nie jest taki bezpieczny, jak sugeruje ten plastikowy blask monitora. A skoro już tu jesteś, to posłuchaj o roku 1987, kiedy to filmowy Max Headroom nie był tylko cyfrowym wybrykiem, lecz inspiracją dla kogoś, kto w Chicago postanowił włamać się do telewizyjnych częstotliwości od i zaprezentować światu goły tyłek i dziwne maski, co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką w X-Vibe, bo nikt nie wie, kto stał za tym cyfrowym atakiem, co tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że technologia to jednak piękny, choć pokręcony rytm, który w każdej chwili może wypluć z siebie czysty obłęd, więc lepiej po prostu słuchaj A Boogie with the Hoodie i kawałka Look Back at It w X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

0: Gunther. You make me do all those crazy things I never do at home.
1: I will always be topless for you.
0: And you're my sunny honey bunny.
1: Love you long time.
2: Siedzisz w ciemności i myślisz, że jesteś bezpieczny, ale przypomnij sobie rok 1982, kiedy to pewien film o przybyszu z kosmosu sprawił, że cała Ameryka zaczęła masowo kupować maskotki, a potem z przerażeniem patrzeć na własne szafy, bo każdy dzieciak był pewien, że stwór z wielkimi oczami czeka tuż za drzwiami. Choć tak naprawdę jedyne, co groziło ci w tamtych latach, to zakrztuszenie się landrynką albo uduszenie w poliestrowym dresie, co jest całkiem niezłą metaforą naszego życia, prawda? Bo w X-Vibe serwujemy tylko takie historie, które smakują jak zimna kawa w środku nocy. Teraz Dennis Lloyd i jego Alien wpadają do twojej głowy, żeby sprawdzić, czy na pewno jesteś tutaj sam. W X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a ja serwuję ci ten nocny niepokój, bo w 2006 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w ramach promocji filmu Węże w samolocie zmusić ludzi do słuchania nagranych gruźć Samuela Jacksona bezpośrednio na ich domowych telefonach. Więc wyobraź sobie, że odgierasz słuchawkę, a tam wściekły aktor wrzeszczy o wężach na pokładzie, co było totalnym obłędem, bo nikt nie chciał mieć w kuchni jadowitych gadów. Ale hej, technologia zawsze służyła do irytowania, a nie do ułatwiania życia. Więc teraz odetchnij, bo w X-Vibe leci Lady Punk i Stacja Warszawa, czyli polski beat, który przetrwa nawet najgorsze linie lotnicze świata.

Wow! W 1982 roku ekipa Poltergeista tak bardzo chciała autentyczności, że na planie użyto prawdziwych szkieletów, bo były tańsze niż gumowe podróbki z plastiku. Życie to jednak tani żart, w którym kości przodków robią za dekorację w hollywoodzkim hicie. W X-Vibe serwujemy ten chłodny beat, więc teraz Bruno Mars i It Will Rain.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Jezu, Józefa Skonina z tej strony. Pakuję pudła dla młodego, który właśnie wybył na studia i tak jakoś pusto się zrobiło, więc puszczajcie Jason Mraz i jego I Won't Give Up, bo tylko to mnie tu trzyma w tym

0: No.
1: Nie mów, że wszystko było lepsze kiedyś, ale przyznaj, że muzyka była i X-Vibe ją ma. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy ci współczuć, czy zazdrościć tego bezsennego rytmu, w którym taplamy się razem w X-Vibe. Skoro już nie śpisz, to wiedz, że w 1994 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia gry komputerowej opartej na filmie Johnny Mnemonic i zamiast zwykłej pikselozy wrzucił tam wstawki wideo, które zajęły 3 płyty kompaktowe, co w tamtych czasach było czystym szaleństwem kosztującym fortunę, a efekt końcowy przypominał bardziej interaktywny koszmar niż hit sprzedażowy. Ludzie kupowali to tylko po to, i sprawdzić, czy ich napęd nie wybuchnie od tej ilości danych. A dzisiaj nikt o tym nie pamięta, poza garstką masochistów szukających technologii, która zestarzała się gorzej niż mleko na słońcu. I właśnie ten dziwny beat poprowadzi nas do kolejnych dźwięków w X-Vibe, gdzie James Hype oraz Miggy De La Rosa wjeżdżają swoim Ferrari w ten mroczny nocny asfalt.

księżyc znowu wisi nisko jak tania żarówka w piwnicy, a ty wciąż nie śpisz, bo w X-Vibe serwujemy ten sam obłęd co zawsze. W 1986 roku pewien gość z branży zabawek uznał, że dzieciaki marzą o pluszowym misiu, który nagrywa ich szepty, kiedy śpią. I tak powstał Teddy Ruxpin, który po włożeniu kasety poruszał oczami i ustami. Niby niewinna zabawka, ale w ciemności wyglądał jak przybył z innej planety, próbujący przejąć twoją świadomość przez elektroniczny bit. I dzieciaki płakały, a rodzice klęli pod nosem, bo zabawka potrafiła włączyć się sama w środku nocy. Totalny koszmar w plastikowej obudowie. W sam raz na ten klimat. Teraz Krystyna Prońko i Psalm Stojących w Kolejce w radiu X-Vibe.

W roku 2004 pewna firma uznała, że sprzedaż napoju energetycznego o smaku kokainy to genialny pomysł. Więc w X-Vibe serwujemy ten absurdalny klimat, gdzie w Nightmarek wszystko smakuje jak błąd w systemie. A ty wciąż słuchasz tego bitu, więc niech Wiz Khalifa i jego Black and Yellow rozgrzeją twoje czarne jak noc sumienie w radiu X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Większość z nas kojarzy rok 1982 z kinowym hitem o sympatycznym kosmicie. Jednak mało kto pamięta, że pierwotny projekt E.T. zakładał krwawą jatkę z udziałem morderczych obcych, którzy terroryzowali rodzinę na farmie, co brzmi jak przepis na totalny obłęd w porównaniu do tego kliwego płaczu nad doniczką z kwiatami. Steven Spielberg szybko zrozumiał, że straszenie dzieciaków w kinie to słaby interes, więc przerobił scenariusz na opowieść o przyjaźni, ale ten pierwotny klimat grozy wciąż gdzieś tam wisi w powietrzu, jak zły beat w mojej głowie, gdy w X-Vibe wchodzi kolejny kawałek na dobranic. Jay-Z i Alicia Keys budują swoje imperium w Empire State of Mind, czyli dokładnie tak jak w X-Vibe, gdzie beton nigdy nie śpi.

Marek z Radomia pisze, że w sumie to wcale nie kocha swojej żony tak jak kiedyś, ale boi się, że zostanie sam z kredytem i psem, który go nie szanuje. Mocne, ale przynajmniej wiesz, na czym stoisz. A teraz Ailiva i jej Nine, co w sumie idealnie podsumowuje odpowiedź mojej byłej na pytanie o alimenty. W radiu X-Vibe dla Marka od kumpla, który też woli psa.

znowu nie możesz spać, więc X-Vibe serwujemy porcję obłędu. Bo niby po co marnować noc na liczenie baranów, kiedy w 1982 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby wsadzić żywego kota do mikrofalówki, co skończyło się gigantycznym odszkodowaniem i dopisaniem instrukcji obsługi zakazującej suszenia zwierząt domowych w ten sposób, bo najwyraźniej ludzkość potrzebowała oficjalnego papieru, żeby nie robić takich głupot. A teraz siedzisz w tym mruku, słuchając, jak rytm powoli wgryza się w twoje myśli. Więc niech ten bit przynajmniej zagłuszy wyrzuty sumienia za wszystkie zmarnowane godziny życia, bo w sumie nic lepszego dzisiaj nie usłyszysz. Więc teraz raz, dwa, trzy i oczy tej małej w Radiu X-Vibe.

zegar znowu oszukał wszystkich i czas zwijać ten cały kram w X-Vibe, bo słońce zaraz zepsuje nam ten idealny mrok. Pamiętasz, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago? Koleś z cyfrową twarzą i w przesuniętym rytmie wygadywał kompletne bzdury o coli i telewizyjnych nowinkach, a specjaliści od technologii do dziś nie wiedzą, kto go tak naprawdę wygenerował. To dopiero był totalny odjazd z pogranicza cyfrowego horroru i zwykłego trollingu przed erą internetu. Świat zawsze był trochę krzywy, ale przynajmniej nie musimy teraz patrzeć w ekran, tylko słuchać, jak Lone Tasker, Santi i Paul Hawksford serwują A Bar Song Ipsy w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Najpierw był troublemaker, co oznacza kłopoty, a teraz ring my bell, czyli pewnie ktoś chce, żebyś wreszcie otworzył drzwi komornikowi. Serio, nie otwieraj. Radio

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Radomia przysłał wiadomość dla swojej żony Anny, bo kiedy ta w końcu zorientowała się, że mąż niechcący wbudował ją w fundamenty nowego garażu, oboje zrozumieli, że to jedyna piosenka idealnie opisująca ich obecne, jakże trwałe i dosłowne zjednoczenie z architekturą, więc w Radiu X-Vibe leci teraz Jewel ze swoim Jewel You Were Meant For Me, dedykowane przez Marka dla Anny.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

to był Crazy in Love od Beyoncé i Jay-Z w X-Vibe. Wiedziałeś, że Beyoncé nagrała swój pierwszy album w wieku zaledwie 7 lat? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam Next, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

męczą się z Centuries przez wieki, a teraz wreszcie jesteś good to go. I tak, wiem, że to brzmi jak obietnica bez pokrycia, ale co poradzisz? Radio X Vibe.

0: WhatsApp.
1: Słuchajcie, dostałem przejmującą wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten utwór swojej sąsiadce, pani Halince. Bo skoro w tekście stoi no matter what, to znaczy, że ona absolutnie nie może przestać wrzucać swoich zużytych filtrów do oleju do jego śmietnika. Nieważne, co o niej mówi. To piękny dowód na to, że prawdziwa upierdliwość nie zna żadnych granic, a ten hit Boyzone to w zasadzie hymn wszystkich niezrozumianych przez sąsiedztwo właścicieli garaży. Właśnie słyszycie w Radiu X Vibe Boyzone No Matter What dla pani Halinki od Marka. Niech ten bas w końcu wstrząśnie jej sumieniem, bo ile można, serio.

To był Choke od I Don't Know How But They Found Me w X-Vibe. A wiesz, że wokalista Dallon Weeks przez lata grał w Panic at the Disco? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz wrzucamy Maroon 5. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: I'm so fresh, man.

Barek z Woli przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który notorycznie stawia swoje auto na dwóch miejscach, więc dedykuje mu Unexpected Lovers w wersji Nadio Edit od Lime, żeby w końcu zrozumiał, że w tym związku z naszym parkingiem to on jest tym nieoczekiwanym kochankiem, który zapiera wszystkim przestrzeń życiową. W radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

0: Dzięki. Dzięki, cześć.
1: To jest Radio X-Vibe.

To był Super Freaky Girl od Nicki Minaj w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nicki przed karierą muzyczną pracowała w sieci restauracji Red Lobster, skąd wyleciała za kłótnie z klientem? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a w głośnikach zaraz wjadą The Cars. Zostań z radiem X-Vibe.

Najpierw K-pop, potem Billie Jean, czyli od kolorowych garniturów do udowadniania ojcostwa w sądzie. Ktoś tu ewidentnie miał bardzo ciekawy weekend. Radio X Vibe.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Najpierw wszyscy chcieli, żebyś stał przy nich. A teraz musisz się pocić do Rhythm of the Night. Wybacz, ale twoje kolana nie przeżyją tego tempa. Radio X Vibe.

0: Radio X-Vibe. Tu nie ma przypadków, są tylko dobre kawałki z przeszłości.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Doja Cat w X-Vibe, która podobno nauczyła się rapować, oglądając filmy instruktażowe na YouTube. Lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wrzucam Jacka Johnsona. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Radomia przysłał wiadomość dla swojej żony Anny, bo wczoraj przez pomyłkę zjadła jego jedyny wkład do pióra. I teraz musi pisać tylko ołówkiem, co jest totalnie niepoważne. Dlatego ten utwór najlepiej oddaje bolesną potrzebę powrotu do wiecznego pióra. A w Radiu X Vibe leci Minit od Lauw i Lany, dla Anny od Marka, co zamknie ten rozdział z klasą.

0: Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.
1: Skoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Du hast mich. Du hast mich.

było Till the World Ends Britney Spears w X-Vibe. Czy wiesz, że Iwana Spania zaczynała karierę jako ghostwriterka dla największych gwiazd Eurodisco? To następne hity dla pokolenia X. Zaraz usłyszysz właśnie ją, więc zostań z radiem X-Vibe.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, żeżyć. Oczy się na parę chwil.

cześć, tu Gracjan z Biedy. Przypomniał mi się ten obłędny Sylwester 2000, więc może puścicie Sellout od Z i Real Big Fish, bo w sumie nic lepszego na Radio X Vibe dzisiaj nie usłyszę.

znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Najpierw prosiłaś, żeby turn me on, a potem stwierdziłaś, że to just a dream. Czyli klasycznie, znowu obudziłaś się obok kogoś, o kim wolałabyś zapomnieć. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

najpierw Just a Kiss, a teraz Forever. W tym tempie twój pierwszy pocałunek skończy się ślubem z rozwodem w pakiecie. Masz szczęście, że przynajmniej muzyka nie wymaga alimentów. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

było Show Me Love od Wiz the Mac oraz Bees and Honey w X-Vibe. Wiedziałeś, że Wiz the Mac urodził się w RPA, ale dorastał w Niemczech? To brzmi jak niezły scenariusz na film, a teraz następne hity dla pokolenia X, czyli Brąski Beat. Zostań w Radiu X

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowca srebrnej Skody, który 3 lata temu zajechał mu drogę na rondzie tak skutecznie, że do dzisiaj pamiętam smak kawy rozlanej na moich spodniach. Więc dedykuję Ci Night Changes Jamesa Stefano i I Mila w Radiu X Vibe, bo niby czasy się zmieniają, ale Twoje umiejętności za kółkiem pozostają tak samo beznadziejne jak wtedy.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Wait till you're announced.

skoro w Team nikt nie potrafił się dogadać, to London Knights przynajmniej zagwarantuje Ci samotność w deszczu. Przynajmniej nie trzeba z nikim dzielić parasola. Radio X Vibe.

0: Już mu uciekły nam, by wysuszył łzy.
1: Już teraz wiem, że dni są tylko po to. Proszę!

Słuchaj, Mirosława spiły z tej strony. W końcu dzieciaki śpią, więc daj mi coś na rozluźnienie. Może Wule Wul od Abba w tym całym Radio X Vibe, bo inaczej zwariuję.

To był Hotel Room Service od Pitbulla w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet, zanim zaczął rapował, pracował w zakładzie utylizacji odpadów? Następne hity dla Okolena X, a za chwilę Vogel, Filip Reichmann oraz Lively. Zostań w radiu X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Marek z Radomia pisze, że te fałszywe powiadomienia o niedostarczonej paczce wpadają mu do skrzynki częściej niż rachunki za prąd, więc dedykuje im utwór Cold Dresses od Al Corley, bo w sumie te maile są równie chłodne i bezduszne jak ubrania, których nikt nie zamawiał. A my lecimy dalej w radiu X-Vibe z tą dedykacją od Marka dla jego uporczywego spamu.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To był Under the Influence od Chrisa Baum w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość w wieku 11 lat został odkryty, gdy śpiewał w warsztacie samochodowym swojego ojca? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Lenny Kravitz. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: to do.
1: Najpierw wyznajesz jej miłość w Adore You, a sekundę później musisz zwijać manatki, bo wleciało Wind It Up. Chyba nie poszło najlepiej, co? Totalny obłęd w Radio X.

To było Bang Bang w wykonaniu Jessie J, Ariany Grande i Nicki Minaj w X-Vibe. Czy wiesz, że Nicki Minaj w młodości pracowała w sieci Red Lobster, skąd wyleciała za kłótnię z klientem o długopis? Kolejne hity dla pokolenia X już za moment, a zaraz po nich wracamy z Missing Heart w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Słuchajcie, Stanisław z Gliwic z tej strony. Utknąłem w takim korku, że chyba zaraz oszaleję, więc odpalcie mi szybko The Time Dirty Beat od Black Eyed Peas, bo tylko to mnie uratuje w tym radiu. Radio X-Vibe.

X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

Patrzenie in your eyes zakończy się zazwyczaj źle, zwłaszcza gdy w tle czai się Jolene z tą swoją obsesją na punkcie cudzych facetów. Serio, zmień w końcu zainteresowania. Radio

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

pytasz, czy are you with me? Stary, po takim pytaniu czuję się jak w So Real, czyli jakbym znowu musiał tłumaczyć matce, że to nie jest tylko faza. Radio X-Vibe.

To był Green Green Grass, czyli George Ezra w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość przed karierą muzyczną pracował w barze i w wolnych chwilach pisał piosenki na serwetkach? Następne hity dla pokolenia X to już Braheim. Zostań w radiu X-Vibe.

Marek z Poznania przesyła wiadomość do siebie z 3 nad ranem, kiedy to znowu zamawiam podwójny kebab z ostrym sosem mimo obietnicy przejścia na dietę, bo przecież nikt tak naprawdę nie zna moich nocnych słabości lepiej niż ja sam. Więc w Radiu X5 leci Jax Jones i Ray w utworze You Don't Know Me, dedykowanym z Marka na Marka.

0: Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

skoro I don't fuck with you, to po co ci ta cała non-volio Mikala Luna? Chyba tylko po to, żeby mieć kogo winić za nieudane randki. Totalny obłęd w Radio X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To było I Forgive You w remiksie Chromeo. Słuchasz X-Vibe. Wiedziałeś, że Sia przez lata cierpiała na chorobę Gravesa Bassettowa, co wyjaśnia jej słynne peruki? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Bon Jovi. Zostań w radiu X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie. Like we

Hilary z Nowego Jorku z tej strony. Totalnie nie wyrabiam z tymi wszystkimi rachunkami, więc może puść to Sunflower od Post Malone z Wayley, bo tylko to mnie jeszcze trzyma przy życiu w tym radio ex-was.

Heathens czujesz się jak po wizycie w urzędzie, więc czas na feel good. Chociaż wiadomo, że po tym kawałku i tak skończysz w lodówce, szukając sensu życia. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Marek z Ursynowa wtopił, wysyłając szefowi wiadomość o prośbie o podwyżkę, bo zamiast o lepszą pensję poprosił o lepszą pensetę. Przez co teraz każdy poranek w biurze to niezręczna cisza. Więc żeby poczuć się jak na bezludnej wyspie, słuchamy I Think We're Alone Now od Tiffany, co dedykuje Markowi dla jego szefa w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To był They All Run After The Carving Knife od New Music w X-Vibe. Tony Mansfield, mózg tej kapeli, produkował później hity dla Aha, więc wiedział, co robi. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wiecie Bush. Zostań w X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Słuchanie Shaking Dudy zawsze poprawia humor, choć te stroje z lat 80. to dowód na to, że nawet najlepsi miewają chwile słabości. Skoro już jesteśmy przy dziwnych faktach, to w 1987 roku powstała pierwsza w pełni funkcjonalna przeglądarka internetowa, co ostatecznie pogrzebało szansę na spokojne życie bez spamu w głowie. Dziś przenosimy się w zupełnie inny klimat, bo po tym energetycznym szaleństwie czas na odrobinę sennej melancholii, która idealnie pasuje do tego, co dzieje się w Radiu X Vibe. Zostawiamy za sobą stare, dobre czasy i wchodzimy w świat, w którym sny stają się rzeczywistością. Więc teraz Juice WRLD i Lucid Dreams w Radiu X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że zostawia światło w przedpokoju dla teściowej, bo biedna kobieta po każdej wizycie kompletnie nie może trafić do wyjścia i błąka się po mieszkaniu do rana. Totalny obłęd, ale przynajmniej teraz zawsze trafi do drzwi, więc słuchaj uważnie tej instrukcji bezpieczeństwa. A teraz w Radiu X Vibe, Belinda Carlisle, Leave a Light On, dla teściowej od Marka.

Tate McRae właśnie udowodniła, że chciwość to całkiem niezły napęd dla popowych gwiazd. Choć w 1991 roku, kiedy świat oszalał na punkcie pewnego kontrowersyjnego akronimu, nikogo nie obchodziły cyfrowe lajki, tylko to, czy masz wystarczająco dużo luzu, od i zrozumieć, o co chodzi z tymi trzema literami, które wtedy znał każdy dzieciak z osiedla. Teraz Naughty od Nature i ich absolutny sztos w X-Vibe.

Tabu, Dangerous od Mika Mill, Jeremy i PNB Rock w X-Vibe. Wiedziałeś, że Rivers Cuomo z Weezer jest poliglotą i mówi płynnie po japońsku? To są następne hity dla pokolenia X. Zaraz poleci Weezer. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

dom w wykonaniu grupy IRA to dokładnie to, czego potrzebujesz, żeby poczuć się jak w swoim własnym, bezpiecznym azylu. Albo przynajmniej przypomnieć sobie, jak wyglądały ściany, zanim zacząłeś je przemalowywać co 2 lata. W 1996 roku pewien Japończyk opatentował technologię, która pozwoliła nam w końcu cieszyć się dźwiękiem, bez ciągłego przewijania taśmy ołówkiem, co dla wielu było szczytem techniki. Skoro już oswoiliśmy się z tym komfortem, czas na odrobinę niepokoju. I ten słodko-gorzki klimat, który pomina, że bycie outsiderem to całkiem niezły sport. Teraz Syra oraz Ferik z utworem Creep w Radiu X Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Christian z Radomia tutaj. Próbuję właśnie ogarnąć te stare zdjęcia z lata 99 i no, w głowie mi siedzi: puśćcie w końcu Runaway Train 2022 Remaster od Soul Asylum, bo w tym Radiu X Vibe przynajmniej nie puszczacie samej sieczki.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Karol G ze swoją Provenzą brzmi jak obietnica wakacji, na które i tak nie masz czasu. Ale przynajmniej przez chwilę w X-Vibe poczujesz się jak w tropikach, a nie w korku. W 1999 roku świat oszalał na punkcie telefonów z klapką, które wydawały się szczytem technologii, choć dziś wyglądają jak zabawki z plastiku. Skoro już mowa o gadżetach i byciu w centrum uwagi, pora na Jasona Derulo, który w swoim stylu przypomni Ci, dlaczego warto mieć klasę. Teraz Jason Derulo i It Girl w X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Wiedziałeś, że Saksena w wolnym czasie trenuje boks? Następne hity dla pokolenia X. A teraz Simply Red. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: mixvibe.pl.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Grzegorz Turnał ze swoją liryką to idealny sposób, żeby poczuć się jak na egzaminie z literatury, którego nie da się oblać, bo nikt nie sprawdza notatek. Skoro mowa o minionych czasach, w 1987 roku powstał pierwszy w historii wirus komputerowy, który zainfekował komputery osobiste, co pokazuje, że już wtedy ludzie mieli wystarczająco dużo wolnego czasu, żeby psuć innym wieczory. Dzisiaj na szczęście psuć humoru nie zamierzam, więc porzucamy poezję śpiewaną na rzecz czegoś, co sprawia, że nogi same zaczynają pracować w innym tempie. Przeskakujemy z krakowskiego klimatu prosto w senne elektroniczne marzenie, które w radiu X-Vibe brzmi wyjątkowo dobrze. Teraz Empire of the Sun i Walking on a Dream w radiu X-Vibe.

Czesław z Opola tutaj. Siedzę w garażu i tak mnie naszło, że chciałbym mieć znowu 20 lat. Puść mi może, Lucky w wykonaniu Jason Mraz, Colby Kajat. Bo tylko to mi poprawi humor w tym radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Have you ever felt hurt?

Joy właśnie zostawiła nas z całym tym bagażem emocjonalnym w Left in Your Love i szczerze mówiąc mam ochotę na coś znacznie bardziej konkretnego niż te melancholijne westchnienia. W roku 1986 świat zachwycał się pierwszymi automatami perkusyjnymi, które brzmiały jakby wykułał je robot z frustracją w układach scalonych. Skoro serce potrafi wystukiwać tak irytująco szybki rytm, to nie ma lepszego wyjścia niż oddać się w ręce Childish Gambino i jego Heartbeat w X-Vibe.

0: Not really. You say the nastiest shit in bed and it's fucking awesome.
1: Radio X-Vibe. Bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Bad Habits od Long Tasker i Victoria Vos w X-Vibe. Wiedziałeś, że Victoria Vos jest z wykształcenia prawnikiem, który zamienił salę sądową na studio? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Kelly Clarkson. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Edyta Górniak, jej dotyk to klasyk, przy którym nawet najbardziej zatwardziali twardziele miękną. Choć przyznajmy szczerze, że ten poziom emocji bywa wyczerpujący. Skoro już jesteśmy przy skrajnościach, warto przypomnieć, że w 1987 roku powstała pierwsza w historii baza danych z wirusami komputerowymi, co dowodzi, że ludzkość od zawsze miała niesamowity talent do komplikowania sobie życia, bez wyraźnego powodu. Podobnie jak w dzisiejszym zestawieniu, gdzie po romantycznych uniesieniach przeskakujemy prosto do miejskiej rzeczywistości, w której nikt nie prosi o pozwolenie. Czas na zmianę nastroju, na znacznie bardziej pewny siebie. Teraz Lil Baby oraz Drake i Yes Indeed w Radiu X-Vibe.
1: Yeah.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy głos muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Pieszczena dedykuje to swojej teściowej, która wreszcie zrozumiała, że Glory of Love to instrukcja obsługi bezpiecznego przenoszenia ciężkich mebli po schodach, więc teraz zawsze asekuruje go przy wnoszeniu tej ciężkiej komody. A teraz w Radiu X-Wipe. Peter Cetera, Glory of Love. Dla teściowej od Marka.

Nina Czuba serwuje nam ten swój egzotyczny koktajl. Choć po prawdzie mango z chili to niezły sposób na zgagę, a nie na życie. W 1998 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, czyli cyfrowego zwierzaka, który zdychał z nudów równie szybko, co dzisiejsze relacje w sieci. Skoro już przy toksycznych zauroczeniach jesteśmy, to czas na dawkę nastoletniego dramatu. Bo przecież każdy z nas miał ten jeden epizod, w którym chciał być czyimś jedynym. Teraz Big Time Rush i Boyfriend w X-Vibe.

To był Best Day of My Life zespołu American Authors w X-Vibe. Wiedziałeś, że ich wokalista był kiedyś zawodowym golfistą? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Mariah Carey. Zostań z radiem

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Kasia Ceregwicka i te jej dramatyczne padania na kolana wciąż brzmią w uszach. Choć przyznam, że moje stawy już dawno przestały akceptować takie akrobacje. Skoro mowa o minionych czasach, w 1996 roku pewien człowiek zjadł w ciągu 10 minut 74 hot-dogi, co w sumie idealnie podsumowuje moje próby zachowania rozsądku w późne wieczory. Czasami lepiej po prostu odpuścić, nie spać i pozwolić muzyce płynąć, zamiast udowadniać cokolwiek światu. Skoro i tak nie planujesz zmrużyć oka, dorzućmy do tego zestawu coś, co przynajmniej nie wymaga klękania. Teraz Lone Tusker, Phoenix oraz Jethro i No Sleep w Radiu X Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącach prób udało im się wspólnie wywieźć z piwnicy te wszystkie stare opony, a ta piosenka to przecież hymn o wielkim sprzątaniu gratów. A teraz w Radiu X Vibe Suga Babes Overload dla sąsiadki od Marka.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to.

Taylor Swift znów przekonuje nas, że złamane serce to świetny pretekst do tańca, choć osobiście wolę leczyć smutki bez brokatowych cekinów. Skoro mowa o radzeniu sobie z presją, w 1994 roku świat zachwycił się wynalezieniem pierwszego w historii odtwarzacza plików w formacie MP3, co ostatecznie zabiło magię stania w kolejce do sklepu muzycznego. Teraz jednak przeskakujemy z popowej melancholii w stronę brudnych gitar i amerykańskiej autostrady. Więc przygotuj się na totalny odlot, bo właśnie w X-Vibe wjeżdżają Stone Temple Pilots z Interstate Love Song.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Kiedyś świat był prostszy, a przynajmniej tak wmawiali nam sprzedawcy magnetowidów w 1986 roku, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby w amerykańskiej telewizji puścić sygnał, który niby miał leczyć bezsenność, ale zamiast tego wywołał zbiorowe halucynacje u połowy przedmieść, bo technologia tamtych lat była jak ty, gdy próbujesz złożyć mebel bez instrukcji, czyli totalny obłęd i czysta improwizacja. Wszyscy wtedy wierzyli w magię fal radiowych, a teraz siedzisz w X-Vibe i słuchasz, jak Nightmarek sączy jad do twoich uszu, podczas gdy rzeczywistość rozpada się w tempie, którego nie powstydziłby się ten cały cyfrowy chaos. Więc lepiej daj się pochłonąć, bo teraz Gesa Felstein oraz The Weeknd i ich Lost in the Fire w radiu X-Vibe.

Marek z Woli nie zmruży oka, bo próbuje zrozumieć, dlaczego jego chomik od 2 godzin metodycznie przestawia wiórki w rytm techno. Więc, żeby nie zwariować, sprawdza, czy to bam, bam faktycznie oznacza uderzanie w bęben, czy po prostu kolejny życiowy chaos. W Radiu X Vibe leci Camila Cabello i Ed Sheeran z tym totalnym hitem dla Marka, od nas wszystkich. Niech chociaż sąsiedzi mają teraz wesoło.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

zegar wybił trzecią, a ty znowu gapisz się w sufit, jakby miał ci wyjawić sens istnienia, chociaż dobrze wiesz, że tam jest tylko pająk i kurz z 1995 roku. Kiedy to w pewnym amerykańskim miasteczku pewien gość wpadł na genialny pomysł i synchronizować światła drogowe z rytmem nadawanym przez lokalną stację radiową. I przez pół roku całe miasto jeździło w takt jednego bitu, co doprowadziło do zbiorowej histerii i kilku stłuczek, bo nikt nie mógł utrzymać tempa. W X-Vibe wiemy, że życie to niezły cyrk. Dlatego lepiej nie szarżować i po prostu dać się ponieść temu absurdalnemu rytmowi. Bo skoro wszystko wokół to żart, to niech przynajmniej leci dobra nuta. Teraz Krzysztof Krawczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną w X-Vibe.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Jason.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w ramach promocji filmu E.T. wysłać automat do gry w kosmos, bo czemu nie? W końcu w Nightmarek wszystko jest możliwe. Maszyna przepadła, a ty siedzisz tu, w X-Vibe, słuchając szumu gwiazd. Więc poczuj ten beat, bo zaraz Santi i Loudness zagrają Stargazing w radiu X-Vibe.

znowu tu jesteś i dobrze wiesz, że w X-Vibe mrok jest tylko kwestią odpowiedniego ustawienia gałki głośności. A skoro już siedzisz w tym wspólnym bagnie, przypomnij sobie rok 1982, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach promocji filmu E.T. wypuścić grę na konsolę Atari, która okazała się tak potwornie beznadziejna, że tysiące niesprzedanych kartrydży zakopano w popłochu na wysypisku w Nowym Meksyku, tworząc swoisty cmentarz elektronicznych pomyłek, bo najwyraźniej nawet w tamtych czasach wiedzieli, że niektóre błędy lepiej przykryć tonami piachu, niż przyznać się do porażki. Więc niech ten bit utrzyma cię przy życiu, gdy Eminem i Rihanna w The Monster w X-Vibe spróbują oswoić twoje wewnętrzne demony.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist wpadli na genialny pomysł użycia prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze od plastikowych modeli, co tłumaczy ten dziwny niepokój bijący z ekranu. W Nightmare teraz w Xavibe leci Wave od Fastboy i Raf. Niech ten rytm cię nie pożre do reszty.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Zegar wybija godzinę, której nikt przy zdrowych zmysłach nie lubi, a ty wciąż tkwisz w fotelu, jakby świat miał się zaraz skończyć. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w amerykańskiej telewizji nadawać sygnał z satelity, który zhakował niejaki Max Headroom, facet w masce, który wyglądał jak koszmar z taniego komputera. Do dziś nikt nie wie, kto to zrobił, choć podejrzewano każdego, od hakerów po znudzonych studentów. A gość w masce po prostu wygłaszał bełkotliwe monologi, co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszej nocy. To był totalny obłęd, bo w dobie analogowych szumów ktoś po prostu przejął kontrolę nad twoim mózgiem w X-Vibe. Więc teraz czas na klasyk, który w czasie audycji wprowadzi nas w odpowiedni rytm, czyli Budka Suflera i Sen o Dolinie.